pamiętam. Am prawo di paturu si paio so. Hej, za mi wryj jasny. Odziwa, baliwa. Ozimba, baliwa, czana. Pędziąca.